patru, mate, tocus, mate, tui, acu, tui, ego, strictis, mortem, virgo, mie.